Ja, der bin ich nur aufgekommen. Niedzielę z rana już nie było się, napłakał ojciec, płakał ja. Płakaliśmy obydwa, płakał ojciec, płakał ja. Płakaliśmy obydwa.